0: ¿Cómo te llamas?
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: U gradu je novi radio.